0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Warszawskie Obserwatorium Kultury sprawdziło, w jaki sposób warszawiacy korzystają z oferty kulturalnej stolicy i nie tylko, bo po prostu w jaki sposób uczestniczymy w kulturze. Na ten temat w Mieście o Świcie mogliście już usłyszeć bardzo, bardzo wyczerpujący materiał. Rozmowę z Małgorzatą Bakalarz-Diverge, dyrektorką Warszawskiego Obserwatorium Kultury i z Kacprem Soleckim, koordynatorem tego badania, ale rozmowa jest na tyle długa i ciekawa, że wracamy do tematu z kolejnymi nowymi wątkami na temat raportu.
2: Są takie interesujące dla nas podziały, których się nie spodziewaliśmy, kiedy słuchaliśmy właśnie respondentów i respondentek. Jednym z nich jest podział na kulturę łatwą i trudną.
1: Okej.
2: Okay. I to nie jest podział na kulturę łatwą i trudną treściowo, tylko łatwo i trudno dostępną. Kultura łatwa to jest kultura w zasięgu ręki, to jest ta kultura, która jest w zasięgu telefonu. Chcę oglądnąć, chcę posłuchać, mam to na kciuku. Kultura trudna to jest wszystko inne. Coś, co wymaga umówienia, kupienia biletów, ale także coś, co wymaga podjęcia decyzji. Paradoksem, i to jest rzeczywiście specyficznie warszawskie, a nie ogólnopolskie, paradoksem warszawskiego uczestnictwa w kulturze jest bogactwo, które często staje się barierą.
1: Bogactwo w sensie dostępność.
2: Tak, bogactwo ofert.
1: Staje się barierą, bo musimy wybrać.
2: Tak. Musimy wybrać, nie wiemy na co się zdecydować, albo decydujemy się na coś i to coś jest na przykład już niedostępne. Bardzo często koniec końców decydujemy się na to, żeby zostać w domu, albo żeby wybrać jakąś inną formę aktywności, na przykład sport.
1: Co też za tym idzie, dostępność, która staje się barierą. Kolejna rzecz to jest ilość ludzi i to, że też pojawiły się takie wypowiedzi o osobach, które przeraża tłum. Też przy otwarciu MSN-u pamiętam, że to też było dość istotne. Na przykład dla moich neuroróżnorodnych znajomych, którzy powiedzieli, że nie idą tam, bo słyszeli, że tam po prostu jest bardzo dużo ludzi i są tym przerażeni, że będą musieli oglądać obrazy w tłumie. Na ile to się pojawiało w raporcie?
2: To jest jedna z barier, które się pojawiają, ale myślę, że warto jest spojrzeć na to szerzej. Zobaczyć to również jako szansę, w tym sensie, że artykułowanie tych potrzeb, które dotychczas nie były artykułowane, jest koniec końców postępem, bo pozwala nam coś z tym zrobić. Znaczy bardzo często jest tak, że tak jak myślimy o kulturze wysokiej i popularnej, skucha, tak samo jak myślimy o kulturze dostępnej, to myślimy o tym, że muszą być rampy dla wózków. A ta dostępność coraz bardziej się poszerza, jej rozumienie. Instytucje są coraz bardziej na to gotowe i rzeczywiście reagujące. I mamy wiele przykładów w Warszawie, gdzie rzeczywiście ta dostępność jest poszerzana. I to wspaniale, dlatego że to normalizuje różne potrzeby, z którymi przychodzimy po kulturę. Jest jeszcze jedna ważna potrzeba, jeszcze jeden ważny wątek, który się do pewnego stopnia pojawia w tym badaniu, ale szerzej pojawia się w innych badaniach, które robimy, mianowicie to, że musimy pamiętać o tym, że Warszawa raptownie stała się wieloetniczna i wielojęzyczna. I że to oznacza także bardzo interesujące zjawisko wprowadzenia w obieg kultury warszawskiej nowych obiegów językowych. Mam oczywiście na myśli przede wszystkim kulturalne i artystyczne produkcje białoruskie i ukraińskie, ale nie tylko, bo tych obiegów kultury jest coraz więcej, one mają swoją publiczność, ona się czasem trochę miesza, czasem się nie miesza językowo między sobą, no ale to jest bardzo ważny fenomen, który w Warszawskim Obserwatorium Kultury badamy na różne sposoby, a który również będzie kształtował nasze myślenie o tym, jak będzie wyglądała kultura i jak będzie wyglądała kultura dostępna w najbliższych latach.
1: Wróciłabym do czegoś, o czym powiedziałeś na samym początku, wśród rzeczy, które cię zaskoczyły przy odpowiedziach, a mianowicie do finansowania kultury i że znaczna część warszawiaków odpowiedziała, że chciałaby, żeby kultura była finansowana z pieniędzy publicznych. I tutaj się zastanawiam, na ile to była odpowiedź, że chciałbym, żeby te bilety były na przykład tańsze i żeby to było w tym sensie bardziej dostępne dla mnie, albo żeby coś w ogóle nie było biletowane najlepiej. Na ile to też było z taką myślą i czy to w ogóle da się o tym opowiedzieć, z taką myślą o osobach, które kulturę tworzą, żeby to też była na przykład godna płaca, godna praca.
3: W ogóle ten zestaw pytań światopoglądowych pokazuje Warszawę podzieloną, to jest zazwyczaj 50/50. W naszych interpretacjach proponujemy taką, czyli powiedzmy, że 50% warszawiaków chce finansowania, a 50% nie. W naszych interpretacjach proponujemy taką ramę, która wyjaśniałaby to czemu może aż tylko 50% dofinansowania względem tego, gdzie lokuje i jak interpretuje kulturę w swoich życiach. To jest przestrzeń czasu wolnego, trochę poza troskami życia codziennego, na którą decyduje się sama. Trochę w tym kontekście proponujemy usytuować tą odpowiedź na pytanie, czemu 50% warszawiaków chciałoby publicznego finansowania, bo interpretuje swoje uczestnictwo w kulturze jako coś prywatnego i zindywidualizowanego.
2: Drugim podejściem do tego, żeby wytłumaczyć tę opinię, jest również fakt pewnego odrzucenia. To znaczy takiego myślenia o tym, że ponieważ to jest nie dla mnie, ponieważ ja uczestniczę w kulturze inaczej, na przykład w sposób cyfrowy albo pozainstytucjonalny, to w związku z tym nie mam potrzeby i motywacji, żeby płacić jako podatnik czy podatniczka, płacić na utrzymanie instytucji kultury. Jest jeszcze trzecie wyjaśnienie, to znaczy takie, że wbrew pozorom sformułowanie publiczne finansowanie kultury wcale nie jest jednoznaczne. No i to są właśnie ograniczenia metody ankietowej. Nie mogliśmy mieć rozmowy na ten temat. Mieliśmy na ten temat pytanie i odpowiedź. Chcemy pokazać, że to jest dosyć niejednoznaczne albo że są różne sposoby wytłumaczenia czy interpretacji tych wyników.
1: Do rozmowy z Małgorzatą Bakalarz-Diverge i z Kacprem Soleckim jeszcze wrócimy na antenie Chili Z. Katarzyna Kozak, do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Beton.

0: i remontować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48.

0: Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili w Warszawie słońce za chmurami, 20 stopni, 20 także pokazują termometry w Krakowie, 19 w Katowicach, 19 w Opolu, 18 Częstochowa, Łódź, 18 także. No i północ wygląda następująco, w Gdańsku 17.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, trzeci dzień sierpnia, wszystko się zgadza. Poniedziałek, imieniny Nikodema, Kameli i Lidii. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień bujania w obłokach. Najpiękniejsze rzeczy na świecie są bezużyteczne, napisał John Ruskin. I trudno się z nim nie zgodzić. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
4: Take it from the walls to make it out the woods together as an art.

0: 8 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Mam nadzieję, że odpoczęliście w weekend. Ja muszę się przyznać, że w piątek odpoczywałam i w sobotę postanowiłam leżeć. Naprawdę. I nie było skateparków, był spacer, ale nie było intensywnie. Było bardzo, bardzo spokojnie w pierwszej połowie dnia, a w drugiej połowie dnia świętowałam z Bąbelkiem 82. rocznicę powstania warszawskiego, tak jak to świętujemy co roku. Wychodzimy w Śródmieściu na ulicę i idziemy w miejsce, w którym zginęli nasi bliscy z naszej rodziny i tam dużo sobie gadamy. Gdyby ktoś pytał, czy to jest w pobliżu centrum i faszystowskich spotkań? Nie, jak najdalej. Uważam, że powstańcy warszawscy walczyli z faszystami, a nacjonalizm nie jest patriotyzmem. Może nad ranem za wysokie C, no ale zawsze wam mówię, co robiłam w weekend. Natomiast w niedzielę cały dzień gotowałam, bo zaprosiłam na obiad rodzinę i były desery i pyszne obiady i pire ziemniaczane, bo jak wiecie, moim ulubionym owocem i warzywem od lat niezmiennie pozostaje ziemniak we wszystkich jego postaciach. Śpiewałam też z Bąbelkiem zakazane piosenki, które całe szczęście już nie są zakazane. I z moją przyjaciółką miałyśmy cudowny wieczór z takosami. O tak minął mi weekend i mam nadzieję, że wam też minął doskonale. A już teraz kolejny tydzień i mam nadzieję, że spędzimy go wspólnie. Dużo dobrych niespodzianek dzisiaj w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 18 minut po godzinie 7, słuchacie Chini Z, a już teraz wiadomość dla wszystkich fanów i fanek Avengersów. Od piątku w polskich kinach można oglądać film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, że w wysokobudżetowych produkcjach zawsze sprawdza się i testuje opinie widzów. Nie od razu ten film, który teraz oglądamy w kinie, został zmontowany w ostatecznej formie. Jedną z wczesnych wersji filmu przemontowano niemal wyłącznie na podstawie opinii widzów i pokazów testowych, jednak jak wspomina odtwórca głównej roli, czyli mój ulubieniec Tom Holland, efekt okazał się na tyle nieudany, że twórcy ostatecznie zrezygnowali z tego kierunku. Tom Holland w trakcie realizacji opowiadał o tym, że powstało wiele różnych wersji montażowych. Jedna z nich uwzględniała właśnie wszystkie uwagi zgłaszane przez uczestników pokazów testowych. I właśnie tę wersję, którą obejrzeli twórcy, właściwie całą złożoną i podpowiedzianą i z uwagami zgłoszonymi przez uczestników pokazów testowych, wszyscy tej wersji znienawidzili. To po prostu nie działało, ale to jest ważna lekcja i ważne doświadczenie. Film w montażowni może zmienić się na 1000 różnych sposobów. Pokazy testowe od lat są takim standardowym elementem, jak mówiłam, procesu powstawania wysokobudżetowych filmów. To się po prostu dzieje. W ostatnim czasie krytycznie wypowiadał się o nich m.in. George Lucas, który przekonywał, że studia filmowe zbyt często pozwalają grupom fokusowym wpływać na ostateczny kształt produkcji. Widzowie sami nie wiedzą, czego chcą, oceniał. Chcę powiedzieć, że idę jutro na nowego Spidermana. Ja jestem ultra fanką Toma Hollanda, którego też widziałam w teatrze w Romeo i Julii i uwielbiam też Zendaya i myślę sobie, że to jest taka najulubieńsza moja para, jeżeli chodzi o wielkoformatowych artystów, bo tak trzeba ich nazwać. To jest wspaniała szansa dla wszystkich fanów uniwersum Marvela, żeby po raz kolejny spotkać się ze Spider-Manem w dobrym stylu.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout. Nastaw się
0: na chillout.
1: Chili Z.

0: 7.43 na zegarze, słuchacie Czyni Zeta. Już teraz zaproszenie, żeby wpaść na naszą stronę, gdzie możecie się zgłaszać do zabawy, bo jest teraz w Czyni Zet super konkurs, a do wygrania obecność, nie ma nic ważniejszego, obecność na festiwalu Bittersweet. Jeżeli macie taką piosenkę, przy której się uśmiechacie i robi wam się smutno w tej samej sekundzie, tak właśnie brzmi Bittersweet Festival. Napiszcie, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzcie o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia. Po pierwsze festiwalowe gadżety od marki Crunchips, a po drugie do wygrania 500 złotych. Wchodzicie na naszą stronę, to jest ważna informacja, słodko-gorzko w Czyni Zet i piszecie o artyście, który, no właśnie, bo to jest historia o obecności, o tym, że w jednej sekundzie siedząc w samochodzie i słysząc jakiś utwór, jesteśmy w stanie przenieść się w czasie. Mam nadzieję, że widzimy się na festiwalu Bittersweet, mam nadzieję, że przybędziecie, a już teraz wyjątkowy konkurs w Czyni Zet codziennie do wygrania od poniedziałku do piątku 500 zł i fantastyczne gadżety. Wejdźcie na naszą stronę i weźcie udział w tym wyjątkowym konkursie.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

samotności spojrzeć w twarz swój, poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię.

Pajama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 000 zł. Ta

0: i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Ta, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową już teraz. Temperatura bardzo ładnie rośnie. Z tego co widać, a będzie tylko lepiej. W Warszawie w tej chwili 21 stopni, 19 w Łodzi, 22 w Krakowie, 21 w Katowicach, 20 we Wrocławiu, 18 w Poznaniu, w Olsztynie także 18 i 17 w Trójmieście.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 8, 3 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Nikodema, Kameli i Lidii. Dzisiaj dzień bujania w obłokach. Najpiękniejsze rzeczy na świecie są bezużyteczne, mówi zdanie w moim ulubionym naściennym kalendarzu na 3 dzień sierpnia. Bardzo mi miło, zapraszam w ten poniedziałek. Magda Kasperowicz, niech to będzie dobry, udany początek tygodnia. Cześć!
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie Chili za 16 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest dzień bujania w obłokach. O zbawiennych skutkach nudy mówili m.in. naukowcy, którzy w 2013 roku podczas konferencji oddziału psychologii zawodowej Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego przedstawili wyniki swoich badań. Otóż nudząc się popadamy w stan rozmarzenia, który stymuluje kreatywne myślenie, zatem bujanie w obłokach, relaks w hamaku czy spacer po lesie to żadne marnowanie czasu, to inwestycja w nasz rozwój, a przy tym nauka bycia tylko ze sobą. O tym pisze Aleksandra Kozłowska w przekrojowym kalendarzyku, bo codziennie z tyłu jest albo krzyżówka, albo złota myśl. A ja chcę wam powiedzieć, że ja bardzo jako dziecko lubiłam bujać w obłokach i nadal mi to zostało. I to jest zbawienne, to jest wspaniałe, to jest cudowne.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Dlatego bardzo serdecznie was do tego namawiam, bo naprawdę warto. Przy tej piosence też można, tylko nie zamykajcie oczu, jak jesteście w samochodzie, jak prowadzicie. Kiss me w Chili Z.

0: Słuchacie Chinizet 8.25 na zegarze. Jeśli wyobraźnia naprawdę nie zna granic, to właśnie trafiliście we właściwe miejsce. Tu w ogóle się nie liczy tempo dnia. Oczywiście doceniam, że jesteście w autach, ale przynajmniej nie odwiedzicie teraz bąbelków, jedziecie do pracy, czekacie na urlop albo jesteście po i było go za mało. Chciałam powiedzieć, że muzyka jak nic innego otwiera kolejne drzwi, a każda historia pozwala spojrzeć na świat z nieco innej perspektywy. I to jest właśnie bujanie w obłokach. Są takie momenty, kiedy świat zwalnia nie dlatego, że musi, ale dlatego, że warto. Gdy hałas ustępuje miejsca dźwiękom, a pośpiech przegrywa z wyobraźnią, właśnie w takiej przestrzeni się spotykamy. I ja myślę, że wy wiecie, słuchając Śniadania do łóżka, że najlepsze podróże zaczynają się nie od pierwszego kroku, ale od pierwszej myśli.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket. Czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Może i chciałbyś kupić kwiat? Nie sprzedam. Nie chcę rozłąki. Chyba że zechcesz pożyczyć do chwili, gdy ten żonkil przed drzwiami chaty rozwiąże u kapturka pęk żółtych wstążek, a pszczoły nad koniczyną zaczną spijać swoje reńskie wino. Cóż, wypożyczę na tyle, lecz na dłużej, ani na chwilę. Emily Dickinson.
0: Jeden wiersz w radiu.
2: Słuchasz radia Chili Z.

0: reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 23 stopnie w Warszawie, 23 także w Krakowie i w Katowicach. Również w Rzeszowie 23 stopnie, 22 we Wrocławiu, 20 w Poznaniu, 20 stopni w Olsztynie, w Trójmieście i w Koszalinie. Słońce. Wszędzie słońce.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 9, trzeci dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Nikodema, Kameli i Lidii. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień bujania w obłokach, a zdanie na dziś to John Ruskin. Najpiękniejsze rzeczy na świecie są bezużyteczne. Bardzo serdecznie zapraszam na śniadanie do łóżka i życzę Wam wszystkim dobrego, wspaniałego początku tygodnia. Będzie dobrze. Zapewniam.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 9, a ja już teraz przypominam, że jeżeli macie taką piosenkę, przy której uśmiechacie się i robi wam się smutno w tej samej sekundzie, no to tak właśnie brzmi Bittersweet Festival. Napiszcie, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej, opowiedzcie o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Wejdźcie na naszą stronę internetową Chilizet, konkurs słodko-gorzko w Chilizet. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia do wygrania 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Crunchips.
1: Chilizet. Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 9, 22 lipca premierę miała książka Scotta Prestona, Pożyczone wzgórza, Kumbria, góry, doliny, wioski i farmy. Hrabstwo, które leży na granicy między Anglią a Szkocją, choć tak naprawdę nie pasuje do żadnej z nich. Pora deszczowa trwa tu 12 miesięcy, woda zawsze jest kwaśna, a ziemia zazwyczaj jest cierpka. Na początku XXI wieku w okolicy wybucha epidemia pryszczycy dziesiątkująca stada owiec, a Steve Elliman, syn drobnego hodowcy, wraca w rodzinne strony, by pomóc starzejącemu się ojcu. Gdy ten umiera, los łączy Steve'a z innym rolnikiem, którego owczarnie również wytrzebiła choroba. Strata dorobku całego życia popycha mężczyzn do przestępstwa. Kradną cenne stada z południa kraju. Konsekwencje napadu okażą się o wiele tragiczniejsze, niż mogliby się spodziewać. To jest brawurowa powieść. Scott Preston opowiada o zapomnianej Anglii i przegranym pokoleniu, trudach życia na dalekiej prowincji i farmerach bezgranicznie oddanych codziennej walce o przetrwanie. Pożyczone wzgórza to brutalna, a zarazem pełna gniewu i piękna, poetycka elegia o końcu małego świata. Idealne połączenie ducha Tarantino i brutalnego północnego realizmu. Mroczna, natchniona opowieść tętni życiem i nie sposób się od niej oderwać. Pożyczone wzgórza Scotta Prestona czyta się jednym tchem. I jakoś zaczęłam wracać do powieści. I myślę, że dużo w życiu powrotów jest trudnych, ale te są całkiem przyjemne.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Stilii Z.
1: Stilii Z. Za kazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Za kazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
3: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunch Chips.
8: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Po reklamie.

0: 9:44 na zegarze, słuchacie Chini Z. Kto nie leżał nad wielką rzeką, wielki upał, mokry jeszcze i nie czuł, jak do pleców, nóg i pośladków przywiera złoty rzeczny piasek, a krople na brzuchu, piersiach i łydkach łaskocząc topnieją od słońca. Kto nie czuł, jak każdy najmniejszy nawet podmuch wiatru zdaje się maźnięciem nadchodzącej jesieni i zim, jak mięśnie zmęczone pływaniem, nurkowaniem, podtapianiem i śmiechem powoli się uspokajają i na powrót układają na kościach i ścięgnach, ten nie może chyba powiedzieć, że był szczęśliwy, napisał Paweł Sołtys w Nieradości. I pełna zgoda, i pełne zrozumienie, i pełna radość wakacyjna, i słońce, i piach, i plaża, i kamienie, i góry, i trawa, i bose stopy, i to wszystko.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata, masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
6: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już

0: w sprzedaży.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Chili Z. Pogoda.
2: No to sprawdzamy sobie pogodę i temperatury sukcesywnie rosną. Radar informuje na bieżąco. 24 stopnie w Warszawie, 25 w Katowicach i w Krakowie, 24 we Wrocławiu, 22 stopnie w Poznaniu, 21 w Olsztynie i w Trójmieście, 22 w Koszalinie i w Szczecinie.

0: lato w Kliniset.
1: No pewnie, że lato i bardzo się cieszę, że się w końcu zaczęło akurat po moim urlopie to lato. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 11.
0: Kliniset.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Don't lose it. For the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it.
1: Czy mycie podłogi, noszenie zakupów albo przygotowywanie obiadu mogą stać się tematem monumentalnego malarstwa? Dorota Kuźnik przekonuje, że tak. Wydaje mi się, że te nasze codzienne, niekończące się domowe zajęcia, sprzątanie, pranie, zakupy, kobiety znużone, zrezygnowane i cierpiące. Oczywiście nie tylko takie. To nie jest tak, że ja chcę nas teraz włożyć w worki cierpiętnic, które ogarniają cały wszechświat, ale nawet ostatnio byłam 5 godzin w skateparku. 100% opiekunów małoletnich, jeżdżących i wyczyniających cuda nie widzę na rampach, to były kobiety. I tak sobie pomyślałam, no okej, gdzieś ci faceci są, może są w pracy, może w tym czasie robią zakupy, albo siedzą z młodszym albo starszym dzieckiem, a może po prostu tak już jest, że to my ogarniamy cały wszechświat i robimy to w przeważającej części, po prostu. Natomiast te obrazy są piękne. To jest 12 obrazów malarki Doroty Kuźnik z cyklu Pasje Kuchenne w ramach letnich wystaw w Dessa. Do 23 sierpnia można oglądać prozaiczne czynności, mycie podłogi, sprzątanie, powrót do domu z zakupami. No i te pozy, pełne napięcia, prowadzące na myśli sceny pasyjne, zostają zderzone z codziennością. I to jest monumentalny wymiar i pozornie zwyczajne czynności i nadana im ranga tematów historycznych i symbolicznych. To jest naprawdę wspaniała wystawa, a artystka sięga po motywy zaczerpnięte z ikonografii pasyjnej, pietę między innymi. No i oczywiście wnosi to wszystko do współczesnych wnętrz. Warto te wystawy zobaczyć, dziewczyny szczególnie, ale chłopcy też, ale dziewczyny szczególnie. Idźcie i zobaczcie.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
4: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
2: Castorama!
11: Teoria
3: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, wyraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja, spółka ZOO.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
20: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z codziennie od poniedziałku do piątku. Wyjątkowy czas, bo dostajecie od nas prezenty związane z festiwalem Bittersweet. Rano konkurs ogłosiłam, a już teraz pierwsza zwyciężczyni. Uwaga, Nina. Najbardziej czekam na występ Toma Odela. Gdy słyszę pierwsze ciche dźwięki pianina w Another Love, natychmiast wracam do tamtego jesiennego wieczoru. Siedziałam wtedy na parapecie, patrzyłam na krople deszczu spływające po szybie i czułam, że moje serce rozpadło się na milion kawałków. Byłam pewna, że już nigdy nikomu nie zaufam. Ta piosenka płakała wtedy razem ze mną, ale też powoli, nuta po nucie, pomagała mi się pozbierać i uczyła mnie kochać na nowo. Usłyszenie jej na żywo pod gołym niebem będzie dla mnie zamknięciem tamtego bolesnego rozdziału. Chcę tam stać wzruszona, ze łzami w oczach, ale przede wszystkim silna i wolna. To jest wiadomość od Niny, która wygrywa dzisiaj w naszym wyjątkowym konkursie. Jutro kontynuacja, więc bądźcie czujni. Nino, dostajesz 500 i gadżety. Jeżeli ktoś z Was jest szczerze zainteresowany tym, żeby w naszym konkursie wziąć udział, to naprawdę jest na to czas i jest na to przestrzeń. Słodko-gorzko w Chili Z. Wejdźcie na naszą stronę internetową Chili Z konkursy Słodko-gorzko i tam napiszcie o piosenkach, które poruszają wasze serce. I chcę teraz do Niny coś powiedzieć. Kochana Nino, każdy z nas i każda z nas w jakimś momencie życia miała połamane serce na milion kawałków. I bardzo często było tak, że nie wierzyliśmy, że jeszcze coś dobrego może nam się przytrafić. I nie mogliśmy złapać oddechu i mieliśmy ściśnięte żołądki i było nam niedobrze, a wszystkie smutne piosenki przypominały nam o naszej tragedii. Chcę ci powiedzieć, że jesteś dzielna, jesteś odważna, jesteś silna, jesteś mądra i jesteś dobra. I zasługujesz, tak jak każdy z was, kto mnie teraz słucha, na wszystko, co najpiękniejsze, najlepsze, najszlachetniejsze i najczulsze. I Tom Odell kojarzy mi się dokładnie z tym samym i z moim najlepszym przyjacielem. Pozdrawiam cię, Maćku, serdecznie. Poszliśmy na koncert Toma Odella na Torwarze, usiedliśmy na schodach i po prostu spędziliśmy czas ze wspaniałym artystą, więc myślę, że takie planowanie sobie festiwalu Bittersweet i myślenie o tych artystach, którzy się pojawią, to jest dobry pomysł na pomyślenie też o sobie. Nino, gratulacje. A już teraz będę składać wasze porozbijane serducha muzycznie. Proszę.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment. Quickly I opened up,

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Nina zgarnia dzisiejszy prezent, a jeśli wy macie taką piosenkę, przy której uśmiechacie się i robi wam się smutno w tej samej sekundzie, bo tak właśnie brzmi Bittersweet Festival, to napiszcie, na którego wykonawcę albo wykonawczynię festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzcie o tym jedynym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia do wygrania 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Kram Chips. Dzisiaj nagrodę zgarnia Nina za wzruszającą opowieść o twórczości Toma Odela i o rozbitych sercach, a już jutro kolejne nagrody w Chili Z.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: A ja dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło. Jesteście kochani. Do jutra. Cześć.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
7: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Lato w Kinizet.
1: No tak, lato na półmetku, to jest pierwszy poniedziałek sierpnia. Dzień dobry, kłaniam się, nazywam się Magda Bauer. Będę z wami dzisiaj do 15, teraz minęła 11.
0: Kinizet.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: A zaczynamy z Good Neighbors, Sorry 8. Już teraz.

Nowe wystawy, które otwierają się w naszych miastach, wspaniałe koncerty i inne letnie działania, w których warto wziąć udział. Sprawdzamy też, co dzieje się latem w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, nad morzem. Wszystko to także dzisiaj zmieści się w naszym spotkaniu, które, tak jak powiedziałam, potrwa do 15. Dzisiaj trwają wakacje, a zatem u nas takie chwilowe zmiany w ramówce. Mamy przyjemność być z Wami właśnie o tej porze. Od 15 będzie Wam towarzyszył Rafał Turowski. Wspomniałam o tym, że będziemy mieć dla Was sporo takich ciekawostek dotyczących wolnego czasu, a skoro wolny czas i sierpień, który już się zaczął, no to przypomnijmy, że przed nami Bittersweet Festival, a u nas specjalny konkurs dotyczący festiwalu, do którego na pewno jeszcze wrócimy. Tymczasem jeden z artystów, który pojawi się w tym roku w Poznaniu na Bittersweet Festival, to model tutaj w duecie z Pientet i kawałek Lose You Again, czyli Z. Już teraz jest 9 minut po 11.

0: Piotr Zioła, jak zwykle, przemówił do nas swoim niezwykle wrażliwym, muzycznym głosem przed chwilą w Chili Z. W teatrze lub w kinie zdarzają nam się takie momenty, kiedy oglądając sztukę albo film pojawia się taki śmiech przez łzy. Podejrzewam, że znacie to uczucie. A przy muzyce, czy macie takie piosenki, przy których jednocześnie się uśmiechacie, ale też dotyka was taki lekki smutek, coś na kształt melancholii? Pytam o to dlatego, że chcę przypomnieć o tym, że tak właśnie brzmi Bittersweet Festival. Podkreślają to organizatorzy wydarzenia, który ma niezwykle bogaty muzyczny program. To piękne wydarzenie już 13 sierpnia rozpocznie się w Poznaniu, w Parku Cytadela. Na czterech scenach będziemy doświadczać muzyki w najróżniejszych odsłonach, a u nas konkurs, w którym można wygrać 500 zł, a także festiwalowe gadżety. Ten konkurs już wystartował, już trwa. No i właściwie, żeby wziąć w nim udział, to wcale nie jest takie trudne zadanie, bo chodzi o to, żeby napisać, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej, ale też opowiedzieć o takim jednym momencie, który pojawia się w waszych myślach przy pierwszych nutach wybranego, ulubionego przez was utworu. Najbardziej poruszające zgłoszenia będziemy tym razem nagrać i dowiecie się, kto jest zwycięzcą po kolejnym dniu zawsze rano, także już teraz polecam śniadanie łóżka prowadzone mam przez Magdalenę Kasperowicz, bo to tam się będziemy dowiadywać, kto wygrał tym razem. A brać udział, czyli wpisywać swoje zgłoszenia, można oczywiście cały czas, dlatego że konkurs rozgrywa się na naszej stronie internetowej, tam jest taki specjalny formularz, który trzeba wypełnić, także zapraszam i zachęcam, czyli chilizet.pl. Tam wszystko bez trudu znajdziecie. No i bardzo jesteśmy ciekawi waszych opowieści o muzyce.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
2: Po reklamie.

St. Jude, Florence and the Machine przed chwilą w GZ, a zanim zagramy kolejny kawałek, pozwólcie, że poszukamy jakiegoś dobrego sposobu na dzisiejszy upalny przecież w całej Polsce dzień. No i chciałabym Wam zaproponować pewną pyszną przekąskę, zwłaszcza, że tę przekąskę ma dzisiaj pod datą 3 dzień sierpnia kalendarz świąt nietypowych. Tak, tak, to arbuz jest bohaterem dzisiejszego dnia. Owoc, który jest dobry i dla serca, i dla wzroku, i dla stawów, a do tego pyszny. Myślę, że z tym się wszyscy zgadzamy. No i szczególnie pożądany w takie gorące dni jak dzisiaj. Jedna filiżanka pokrojonego arbuza zawiera 170 mg potasu, a właśnie ten minerał jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. No ja myślę, że to właściwe funkcjonowanie układu nerwowego jest nam szczególnie potrzebne w takich gorące dni jak dzisiaj w wielkich miastach. Jedząc soczyste kawałki arbuza, dostarczamy też sobie argininę. To jest taki aminokwas, który jest dobry dla serca i dla układu krążenia. Co ciekawe, arbuz może też działać jak afrodyzjak, no ale tylko jeśli jest spożywany w naprawdę gigantycznych ilościach. Powstaje zatem pytanie, ile arbuza możemy zjeść? No ja znam takie osoby, które bez problemu zjadają połowę takiej wielkiej kuli, ale podobno wystarczają 2 plasterki dziennie. I to uwaga, z pestkami, bo i one są bardzo cenne. No i coś, co może przydać się na przykład na dzisiejsze popołudnie, sorbet, który możemy sobie samodzielnie zrobić. To w ogóle nie jest żaden problem. Wystarczy po prostu zmiksować, zblendować arbuza, a potem go zamrozić. To jest sztuka, która, jak myślę, uda się każdemu, a może dzisiaj przynieść nam trochę orzeźwienia i na pewno jakiś taki miły smak po południu. Takich pewnie jeszcze będziemy dzisiaj szukać w GZ. Tymczasem poszukamy takich dobrych nut, może też orzeźwiających w muzyce. Shawn Mendes już teraz z kawałkiem Never Be Alone.

0: Przed chwilą Kingship, reprezentacja brytyjskiej sceny tanecznej, jeszcze wcześniej Ofelia w duecie z Vito Bambino i tak gramy wam w poniedziałek 3 sierpnia i mam nadzieję, że gdzieś tam wam dobrze się słucha naszych muzycznych wyborów i propozycji. Pojawił się pomysł na przekąskę, która może przynieść nam trochę orzeźwienia w upalny dzień, a po 12 sprawdzimy m.in. dokąd po takim upalnym dniu, czyli wieczorem, warto wyruszyć. Bądźcie z nami, teraz 7 minut dokładnie do godziny 12.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Lato w Kinizet.
1: Tak, to już punkt 12 na naszym zegarze. Raz jeszcze więc kłaniam się. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli. Zachęcam do tego, żebyście byli z nami. Nazywam się Magda Bauer, będę z wami do 15.
0: Kinizet.
2: Nastaw się na letni chillout.

Gdzieś wczoraj przeczytałam, że Włosi i Włoszki mają taki niezawodny sposób na gorsze samopoczucie czy obniżony nastrój i jest to praktykowana przez nich passeggiata, czyli wieczorny, ale uwaga, odbywany przed kolacją jeszcze spacerek. Co ważne, taki bez celu. Można wręcz kręcić się w kółko czy przemierzać tę samą trasę w tej z powrotem. Chodzi o to, żeby po prostu pochodzić, spotkać innych znajomych, przystanąć na chwilę, zamienić kilka słów i po prostu pocelebrować chwilę, ale właśnie maszerując sobie w wolnym tempie, najlepiej z kimś albo grupowo. No wydaje mi się, że u nas latem to też jest popularna dosyć forma aktywności, zwłaszcza jeśli wieczorem przejdziemy się gdzieś po naszych miejskich parkach. To jest sporo osób, które sobie snują się takim wolnym krokiem, rozmawiając ze sobą. Zatem myślę, że u nas też coś takiego jak passeggiata istnieje. No być może nie mamy takiego ładnego słowa, może czas je znaleźć, wynaleźć, wymyślić na nowo. Są natomiast miejsca, które proponują latem filmową terapię. Takie miejsce znalazłam w Krakowie i odwiedzimy je jeszcze przed 13, a tymczasem oczywiście muzyka w Chillizet, jak zawsze na pierwszym miejscu i wracamy do niej już teraz.

0: No i chyba tylko razem naprawdę mamy szczęście, my, fani Kaśki Sochackiej, bo przed nami jeszcze sporo koncertów artystki aż do 6 września, kiedy da koncert w Warszawie. Jeszcze jeden warszawski koncert i to już niedługo, 8 września, w ramach cyklu Letnie Brzmienia. Następnego dnia Kielce, potem jeszcze Gorzów, Wielkopolski, Szczecin. 22 sierpnia spotkamy się być może pod sceną na gdańskim koncercie Kaśki Sochackiej, bo tutaj też będzie tego lata, ale i Wrocław, i Ustroń, i Poznań. Wiele pięknych emocji przed nami. Do tych festiwalowych, muzycznych, również w wykonaniu innych polskich artystów, też na pewno jeszcze będziemy wracać w Chili Z, ale to już zapewne po małej przerwie, 23 minuty, dokładnie po 12, już teraz po przerwie, między innymi Elton John, Foreign Fields i Anne.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

przy takich dźwiękach, przy takich głosach przede wszystkim chyba łatwiej trochę przetrwać upalny dzień. No właśnie, kolejny taki tego lata, a wieczorem ruszyć do kina pod chmurką. Wynalazek, który cieszy się każdego lata ogromną popularnością. W mojej na przykład okolicy kino, które działa wśród zieleni każdej niedzieli wieczorem, jeśli jest pogoda, ma zajęte wszystkie leżaki. Chociaż na ekranie często jest klasyka filmowa albo filmy, które w ostatnich latach mogliśmy już oglądać. Doskonała okazja, żeby nadrobić zaległości albo rzeczywiście zobaczyć jeszcze raz ten tytuł, ten film, który nas kiedyś zachwycił i chcielibyśmy sobie ten moment zachwytu przypomnieć. Raz jeszcze doświadczyć tego właśnie pod gołym niebem. Podobnie jest w plenerowym kinie przed warszawską kinoteką. Przypominamy o nim i przypominamy o tym, że czeka ono na was we wtorki, w czwartki i w soboty. Repertuar jest dobrany tak, żeby każdy znalazł sobie coś dobrego dla siebie. Na pewno będziemy tutaj jeszcze zaglądać. A tymczasem przenosimy się na taras krakowskiego kina Grawka, gdzie startuje sierpień pod gwiazdami. I od 7 sierpnia taki specjalny tydzień, bo w kinie na tarasie przy Grawce jest zawsze tak, że każdy tydzień ma inny temat i ten, który rozpocznie się 7 sierpnia, ten cykl, który rozpocznie się 7 sierpnia, ma w tytule filmową terapię. To będzie taka fiesta kina hiszpańskiego, ale to będą filmy, które no właśnie będą nas chyba podnosić na duchu. Terapia dla par to w piątek, w sobotę Dźwięki miłości, a w niedzielę film zatytułowany Niedzielę właśnie. Te seanse wieczorem oczywiście rozpoczynają się o 21:00. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej kina Grawka. A że uroda letnich wieczorów możemy tego lata poczuć także w innych miejscach, no właściwie w całej Polsce, to będziemy jeszcze w tych plenerowych kinach przysiadać dzisiaj na pewno. Teraz 17 minut do 13:00, Ama Louise w Chili Z, a potem jeszcze Kwiaty Jabłoni. Tak, kolejny kawałek tego zespołu, Przezroczysty świat, ale to za kilka chwil, także troszkę cierpliwości, jeśli chcielibyście już Kwiatu Jabłoni posłuchać, to na początek Ama Louise też pięknie zagra w Chili Z.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
0: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko

0: Lato w GZ.
1: Tak jest, u nas wciąż lato, minuta po 13:00 dokładnie, jakoś tak szybko dzisiaj płynie czas, to jest poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i miło, że jesteście po drugiej stronie. Sevda Liza już za chwilę do nas dołączy.
0: GZ.
2: Nastaw się na letni chillout.

No tak, z upałem dzisiaj się trochę rozprawiliśmy przy pomocy arbuza, to teraz może czas na inne przyjemności, takie, które wpisują się w tematy wakacyjne i letnie, bo myślę, że wtedy mamy więcej czasu na czytanie dobrych książek, a u nas takich propozycji również nie brakuje. Tym razem słówko o powieści, którą być może znacie, bo przed nami nowe wydanie debiutanckiej powieści Kazuo Ishiguro, Pejzaż w kolorze sepi. 5 sierpnia do księgarni trafi nowe wydanie tej właśnie książki. Przypomnijmy, że Kazuo Ishiguro, brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia, to laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2017 roku. Książka to nie wszystko, ponieważ w tym tygodniu również zobaczymy film na podstawie tej książki. Film był pokazywany premierowo w selekcji oficjalnej festiwalu w Cannes. A teraz, no właśnie, polska premiera, no i pewnie warto przy okazji podkreślić, że to jest japońsko-polska koprodukcja, w której zobaczymy zdjęcia Piotra Niemieckiego i posłuchamy muzyki Pawła Mykietyna. 7 sierpnia premiera w kinach, po książkę będzie można powiedzieć do księgarni już za kilka dni i tak sobie myślę, w takich sytuacjach pewnie zawsze warto zacząć od książki, potem pójść sobie do kina, żeby zobaczyć, jak ten świat, który sobie wyobrażaliśmy, czytając książkę, wyobrażali sobie twórcy filmu, przede wszystkim reżyser, ale też aktorzy wcielający się w rolę bohaterów powieści. Pejzaż w kolorze sepi to jest opowieść o starzejącej się Japonce, która mieszka samotnie w Anglii. To u niej na kilka dni zatrzymuje się jej młodsza córka. To tak tytułem wstępu. Nie chcę zabierać wam przyjemności czytania albo oglądania filmu. Tutaj można sobie wybrać, po co sięgniemy najpierw, ale być może to jest jakaś bardzo dobra propozycja właśnie na ten rozpoczynający się pięknie tydzień. Do książek, które warto przeczytać latem, na pewno jeszcze będziemy wracać. Tymczasem już muzyka i Sienna Spiro w GZ.

Przed chwilą Earl Parks, czyli Z, a u nas zaraz jeszcze japońskie inspiracje. Wspominaliśmy o książce Kazuo Ishiguro i polsko-japońskiej produkcji filmowej, a teraz jeszcze motyw z japońskiej anime, który postanowiła jako jeden ze swoich ulubionych motywów wpleść w swoją twórczość Daria Zawiałow. Tytuł piosenki, którą za chwileczkę zagramy, pochodzi z Spirited Away, w Krainie Bogów. No i to jest jedna z takich postaci, które być może dobrze pamiętacie. Kaonashi. Kaonashi jest tutaj też punktem wyjścia do przedstawienia znacznie głębszej opowieści dotyczącej przemocy wobec kobiet i to jest bardzo ważny głos, jaki zebrała artystka, no właśnie za pomocą swojej muzyki. Pewnie warto się w niego wsłuchać, ale też w muzykę, która nosi tutaj japońskie inspiracje, ale też jest takim nieco lżejszym, wakacyjnym brzmieniem, na pewno dynamicznym i porywającym, tak trochę w opozycji do tej ważącej treści. Już teraz Daria Zawiałow i Kaonashi w GZ. 20 minut po pierwszej dokładnie, już teraz na naszym zegarze.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Castorama.
10: Teoria
15: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
15: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

Ależ to piękna piosenka, chociaż może nie do końca taka wesoła. No to teraz spróbujmy znaleźć w tym rozgardiaszu jakąś książkę, którą warto zabrać ze sobą na wakacje. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to jest z tymi lekturami, które wy zabieracie. Czy w formie elektronicznej, czy w formie papierowej, czy długo się zastanawiacie nad tym, co tym razem wziąć na urlop. Przyznam wam, że ja na przykład lubię czasem zdać się na przypadek i na przykład nastawić się tak, że jakąś dobrą lekturę być może uda mi się złowić gdzieś po drodze, czyli w jakiejś księgarni w wakacyjnej miejscowości. Czasem udaje się naprawdę trafić na mały skarb. A mówię o książkach na lato, dlatego że chciałabym też polecić waszej uwadze taką akcję, którą rozpoczęły krakowskie księgarnie kameralne i antykwariaty. Otóż już od 20 lipca czekają na wszystkich chętnych, którzy potrzebują no właśnie jakiejś wskazówki, jakiejś porady, jakiegoś tytułu, który warto przeczytać latem. Księgarze i księgarki z antykwariatów i księgarni kameralnych w Krakowie są doskonale przygotowani do tego, żeby wam specjalistycznie, fachowo doradzić. Będą również polecać książki autorów i autorek, którzy w tym roku przyjadą do Krakowa na Festiwal Konrada. Przypomnijmy, że 19. już edycja tego wydarzenia w tym roku odbywać się będzie pod hasłem Nieposłuszeństwo. Natomiast jeśli chodzi o te księgarnie i antykwariaty, w których możecie liczyć na dobre polecenie literackie, znajdziecie na stronie internetowej Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ja nie będę ich wszystkich wymieniać, bo jest ich naprawdę sporo. Na pewno wiecie o tym, jeśli przemierzacie krakowskie ulice w poszukiwaniu dobrych książek, albo też uczestniczycie w takich specjalnych księgarskich targach. Wiem, że w Krakowie też odbywają się m.in. na Placu Świętej Marii Magdaleny. No ale teraz czekają na was właśnie księgarnie i antykwariaty, a pełna lista tych miejsc na stronie kbf.pl. Proszę tam zaglądać, jeśli potrzebujecie jakiejś dobrej wskazówki.

Sierpień już się zaczął. Dzisiaj pierwszy poniedziałek sierpnia. To znaczy, że naprawdę bardzo niedługo spotkamy się w Poznaniu. Raz jeszcze wracam do hasła słodko-gorzki. Przypominając wam oczywiście o konkursie, który trwa na naszej stronie internetowej, czyli zpl. Proszę tam zaglądać, bo można wygrać i gadżety festiwalowe, i zapas gotówki, która może się przydać w sierpniu jak najbardziej, zwłaszcza w Poznaniu. Wszystkie szczegóły znajdziecie właśnie tam, ja już o nich trochę wspominałam, a teraz chciałabym wam jeszcze powiedzieć kilka słów o finale festiwalu, który zapowiada się niezwykle ciekawie, jak myślę, bo tutaj między innymi będziemy mogli posłuchać projektu Bitter Chopin, Sweet Chopin, i to ma być taka muzyczna podróż, właściwie wielowątkowa. Bas Astral zaproponuje elektroniczną reinterpretację muzyki Chopina. Pojawi się wspólny motyw Bittersweet Symphony. Pewnie pamiętacie ten kawałek The Verve, i symfoniczny finał uświetni swoim talentem, swoim wykonaniem laureatka konkursu chopinowskiego Zitang Wang oraz muzycy Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. To wszystko w finale festiwalu Bittersweet w Poznaniu i ja się bardzo cieszę, kiedy takie klasyczne motywy pojawiają się na wydarzeniu, które przede wszystkim proponuje nam oczywiście muzykę elektroniczną, ale to świadczy o tym, że te muzyczne możliwości, te ścieżki, którymi możemy podążać przez świat muzyki, właściwie są nieograniczone. Wciąż można tworzyć nowe połączenia, wciąż można eksperymentować z nowymi pomysłami, o czym na pewno przekonamy się w tym roku w Poznaniu. Słówko o scenie polskiej, na której też pojawią się bardzo różni artyści. Wspominaliśmy o Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus z gościnnym udziałem Maksimy Sitarz. Poznański Chór Chłopięcy to kolejni goście tej polskiej sceny, ale też Hoshi, ale też Marcin Masecki. No i Warszawska Orkiestra Sentymentalna, z którą całkiem niedawno widziała się Katarzyna Kozak i nie ucięła sobie z nimi krótkiej pogawędki. Odbyła z nimi naprawdę bardzo długą i ciekawą rozmowę, pełną najróżniejszych emocji, ale też ciekawych informacji. Wszystko to macie już na naszej stronie, czyli zpl w podcaście. Proszę słuchać, zaglądać. No i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej też słuchać i tańczyć przy jej kawałkach, najlepiej na żywo. A my wracamy już do naszej muzyki Rocky i Steel Wizzy, czyli już teraz.

0: odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: Lato w TVZ.
1: I to już 14, raz jeszcze dzień dobry, przez godzinę będę wam pięknie grać. Nie wiem, co powiedzieć na to, żeby tę godzinę rozpoczął Justin Bieber takim bardzo przyjemnym kawałkiem zatytułowanym Daisies.
0: TVZ.
2: Nastaw się na letni chillout.

chwilą, a te godziny zaczął Justin Bieber, tak jak zapowiadałam, a teraz klasyczny Helper. Tak mówi o tym kawałku sam jego autor, tak mówił swego czasu. BRK, czyli Barry Black, czyli Bartosz Kochanek, producent muzyczny, kompozytor, raper i DJ, który w pewnym momencie postanowił no właśnie przedstawić światu swój autorski materiał i wspaniale. Przypominamy zatem jedną z tych piosenek, zresztą jako Barry Black Gang koncertuje tego lata z zespołem, ale o tym informuje też na swoich profilach w social mediach, także jeśli chcielibyście usłyszeć go na żywo, proszę tam zaglądać, a u nas goń z udziałem gości specjalnych, bo w tym kawałku wystąpili Igo, a także Robert Cichy.

No i troszeczkę się rozmarzyłam słuchając Sinonga, ale też czytając o nowym szlaku dla tych, którzy lubią uprawiać długie wędrówki. No, myślę, że to jest jednak propozycja dla zaawansowanych wędrowców, bo chodzi o taki szlak, który może stać się projektem na to albo na przyszłe lata. Właściwie przejście go zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Myślę sobie, że można może ten szlak podzielić na takie odcinki, jakby co roku latem przemierzać kolejny odcinek. Szlak zaczyna się na Półwyspie Helskim, natomiast kończy we Włoszech, no i oczywiście prowadzi przez najbardziej urokliwe zakątki i fragmenty tej części Europy. Finał wyprawy wyznacza włoski Triest nad Adriatykiem, a początek, tak jak wspomniałam, to Półwysep Helski. Oczywiście ten szlak przemierza się pieszą, bo o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby czerpać przyjemność z tak zwanego slow travel, a zatem pieszą i powolutku. No ale oczywiście najlepiej wiosną, latem i jesienią. Ten trasę, tę wędrówkę szczegółowo przedstawię National Geographic, także polecam zainteresowanym takim spędzaniem czasu. No, myślę, że to jest projekt godny rozpatrzenia w najbliższych latach. Szlak w tej chwili właśnie wytyczono, no ale więcej szczegółów, tak jak wspomniałam, na stronie internetowej, o której przed chwileczką powiedziałam. A teraz już muzyka. Retina Show i Tame Impala w Chili Z. Będzie też kilka polskich nut, bo pojawi się m.in. Julia Pietrucha i to nie sama, w doskonałym towarzystwie. To już niedługo.

0: Promocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

razem w takim nieco dramatycznym tonie Georgia Smith, jedna z naszych ulubionych wokalistek przed chwilą w GZ. To dla równowagi teraz trochę komicznych elementów dodajmy, bo przenosimy się do cyrku. Nowy cyrk to jest ten gatunek, który w ostatnich latach cieszy się sporą popularnością. Takie spektakle, które łączą teatr z elementami cyrku, najczęściej oczywiście tymi akrobatycznymi i widowiskowymi, naprawdę gromadzą sporą publiczność w ostatnim czasie. Od kilku lat zachwycamy się grupą Cirque du Soleil, a są też mniejsze zespoły, które uprawiają tę dyscyplinę i przyjeżdżają do Polski ze swoimi spektaklami z całego świata. Chcę wam powiedzieć o festiwalu Owca, który w sierpniu już po raz 12 rozegra się w Polsce, dokładnie w Oleśnicy. To jest festiwal cyrku współczesnego. Tym razem do zobaczenia będzie aż 16 spektakli, które przyjadą do nas z Belgii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, z Włoch. Będą też polskie przedstawienia. Jednym z takich kameralnych wydarzeń festiwalu będzie na przykład La Boule francuskiego duetu, który będzie prezentował swój spektakl w kościele świętego Jerzego. To jest przedstawienie, które będzie prezentowane w Polsce po raz pierwszy. Circus Morsa pokaże z kolei spektakl La Fin de Main i tutaj przeniesie widzów do świata funkcjonującego na krawędzi. Otóż dwójka bohaterów, rozbitkowie uwięzieni na brzegach własnej wyobraźni, spotka się i pozna ze sobą, a następnie zacznie sobie ufać, co zaowocuje taką wspaniałą zabawą, w której oczywiście wyobraźnia grać będzie pierwsze skrzypce, takie pozornie bezwartościowe przedmioty aktorzy zamienią w całkiem magiczne atrybuty. No bo od czego jest wyobraźnia oczywiście. Ale to są tylko dwa z kilkunastu spektakli, które będzie można zobaczyć tego lata w Oleśnicy. Oprócz tego całe miasto wypełni sztuka cyrkowa, żonglerka, iluzja, klaunada, coś co na pewno wniesie sporo radości na letnie ulice miasta. Być może skorzystacie z tej informacji i wybierzecie się na 12 już Owce, to dokładnie w połowie sierpnia.

Prawie kwadrans do godziny 15, niedokładnie 13 minut. Już szybciutko minął ten czas, który miałam przyjemność spędzić z wami. Jeszcze jednego artystę z Polski uda mi się zaprosić za chwilę na naszą muzyczną scenę, a potem pojawi się jeszcze może ktoś z zagranicy, a za chwilę Cortez. Cortez, który w zeszłym roku świętował 10-lecie swojego albumu Boomerang, zresztą z tymi piosenkami pojawia się na koncertach w ostatnim czasie. Przy okazji taki małe przypomnienie albo informacja dla tych, którzy nie wiedzą, że 28 sierpnia zagra w Warszawie. Ale my przypomnimy inne jego wydawnictwo, a mianowicie mini album, bo to właśnie z niego pochodzi kawałek Wiem, że mnie podglądasz. Zagramy ten utwór już za chwilę, a ja już teraz mówię wam do usłyszenia, bo o 15 stery przyjmie Rafał Turowski. Do usłyszenia i miłego popołudnia.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu niespodzianka?

0: na santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
12: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie.

0: Stilizzate. Pogoda.
1: Wtorek nad morzem będzie dniem ciepłym, w Gdańsku, Sopocie i Gdyni 24 stopnie. Gorącym na Mazurach, w Olsztynie i w Suwałkach 28, a poza tym będzie upalnie. 32 stopnie w Warszawie, 37 w Katowicach i w Krakowie i 38 stopni jutro w Zamościu i w Rzeszowie. Tyle dobrego, że piękne słońce i cienia chmury tam, gdzie najgoręcej.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Gilizet.
1: Minuta po trzecie. Dzień dobry, Rafał Durowski do godziny 19. Mam przyjemność nastawiać Was na chillout z refleksją, że takie 38 stopni nawet przy pięknym słońcu to nie jest specjalnie przyjemna temperatura.
0: Gilizet.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: No bo przy minus 38, no to człowiek się jakoś ubierze i ciepłą bieliznę włoży i tego. A przy plus 38, no to z czego się jeszcze rozebrać? No przecież, że nie idzie. No dobrze, Blood Orange i Caroline Polaczek.

0: 8 po 3 zaczynamy od Szekspira i od zakończonego właśnie 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego, ponieważ donoszę z radością, że Sosnowiecki Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia zdobył nagrodę Złotego Jurika i to zdobył tę nagrodę jednogłośnie. Widziałem twórcom, gratulujemy Pawła Charytona, który zagrał Hamleta, pozdrawiamy. W konkursie Shakespeare Off nagrodę główną otrzymał zespół Inwazja za spektakl Lady staje się Macbethem w reżyserii Olesi Nieżywej. Nagrodę specjalną w tym samym konkursie otrzymał spektakl Cały świat jest sceną w reżyserii Roberta Traczyka. Statuetkę Nowego Jorika odebrała Aniela Pułdowska za spektakl Hej Hamlet, wyprodukowany przez Teatr Współczesny w Szczecinie. A nagrodę dziennikarzy przyznano Teatrowi Nowemu w Poznaniu za przedstawienie Juliusz Cezar w reżyserii Jakuba Zubrzyckiego. Jury dziennikarzy przyznało również nagrodę specjalną panu Wojciechowi Leśniakowi, który został wyróżniony za mistrzowskie wykonanie monologu hamletowskiego w spektaklu, w którym nie zagrał Hamleta. I ja się do tej nagrody dołączał. To jest fantastyczna rola aktora z trupy, która przyjeżdża na dwór zagrać spektakl. Zresztą zobaczcie w nowym sezonie Hamleta, to sami zobaczycie, jak przewrotny był ten pomysł, żeby ten monolog hamletowski odebrać Hamletowi, a przekazać go, no właśnie, aktorowi, który nie gra Hamleta. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego za najciekawsze odczytanie dzieł Szekspira otrzymał Paweł Palcat za spektakl Ryszard III Wrażliwy i wyróżnienie w tym konkursie trafiło do rodzimej sceny Pawła, czyli do Teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy. Sierpień minie, no i część z tych spektakli wróci na afiszy, na afisze waszych teatrów, a więc polujcie i oglądajcie.
1: Nastaw się na letni chill out.

0: Plonę zaśpiewała Maggie Rogers. 20,5 minuty po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy. Umówmy się, że wraca w tym tygodniu na swoją stałą porę, czyli o 15.30 z niewielkim hakiem. Co oznacza, że to już wkrótce.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

Pół do czwartej minęło, konkurs taki popołudniowy, to już teraz może? Cóż to mamy, smyczkę naszą oczywiście, płytę Bjork, nowość, książka Lily King, Król Serca. Tak czytam na okładce Literacki Fenomen, czy pierwsza miłość może być tą ostatnią? Oraz biografia Hansa Georga z Hede, bracia Grimm. Ten zestaw nagród czeka na nową właścicielkę bądź właściciela. Dzwonimy pod 321-321-500, chcąc wziąć udział w naszym konkursie. I mamy do dyspozycji, jak zawsze, trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Czytam kategoria, wybieramy sobie tę, która nam się najbardziej podoba. Czytam zawarte w niej pytanie i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna i te musimy wskazać. Tyle logistyki, jak to wygląda na żywo. Spróbujcie. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Cześć Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Paweł jest dzisiaj z nami. Paweł, który pierwszy raz bierze udział w naszym konkursie, więc tym bardziej mocno trzymamy kciuki. Paweł, to skoro dzwonisz pierwszy raz do konkursu, powiem tak, to jest bardzo fajny konkurs, naprawdę.
2: Tak, słucham. Słucham codziennie.
1: A, dobrze, to się cieszę. Masz odrobinkę za głośno radio, ta sytuacja, że siebie słyszę w twoim radiu jest...
2: Dobrze, przyciszam, bo jesteś w samochodzie.
1: Aha, okej, dobrze, tak minimalnie, dobra? Okej, dobra. Pawle, biografia braci Grimm, do poczytania Lily King, Król Serce, nowość, do posłuchania Björk, do noszenia na stałe i od święta nasza smyczka. To są nagrody i kategorie dla ciebie przygotowałem następujące. Może jeszcze tylko zaznaczę, że gdyby pojawiła się jakiś kłopot, problem, dawaj znać, no to wtedy w miarę możliwości jakaś podpowiedź czy coś w tym stylu padnie. Dobrze?
2: Dobrze, dobra. Dobrze. Dam ciebie wszystko.
1: Ja też. Pawle, kategoria planowanie, kategoria naj i kategoria człowiecza, ale też możemy ją nazwać ludzką.
2: Człowiecza.
1: Dobra. Pawle, sangwinik A. lubi być w centrum uwagi, czy też B. jest urodzonym dyplomatą, a może C. często się smuci.
2: Kto jeszcze raz?
1: Sangwinik.
2: Oj, chyba będzie podpowiedź. Mhm. Ciężkie pytanie.
1: Mhm. A słyszałeś o takim słowie kiedyś?
2: No właśnie nie do końca je słyszę. Mhm.
1: Sangwinik.
2: Sangwinik.
1: Sangwinik, tak, tak. Sangwinika wziąłem z takiego klasycznego zupełnie podziału takiego rodzaju. Są cztery ludzkie temperamenty i jednym z nich jest sangwinik. I ja myślę, że to jest o tyle proste pytanie, że możemy dojść do tego metodą eliminacji. Czyli sangwinik lubi być w centrum uwagi, czy też jest urodzonym dyplomatą, czy też często się smuci. Co byś od razu odrzucił?
2: Często się smuci.
1: Tak, no bo często się smuci melancholik, bo to jest też jeden z typów ludzkich, że tak powiem. No to teraz sangwinik lubi być w centrum uwagi, czy jest takim urodzonym dyplomatą? No, pomyśleć,
2: dyplomata.
1: Czy...
2: Urodzony dyplomata.
1: Nie, Pawle, to jest flegmatyk.
2: O nie.
1: Sangwinik przeciwnie. Powie, następnie będzie żałował i on się do dyplomacji kompletnie nie nadaje.
2: Czyli w tej chwili to ja.
1: No ale okej, uznajmy, że to było faktycznie trudne pytanie. Dobra, Paweł, ponieważ nie ma tutaj żadnych przegranych, ale ani niczego z takich rzeczy, więc pozwól, że na pamiątkę naszej rozmowy wyślę ci płytę i smyczkę od nas, dobrze?
2: Dobrze, super, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, dobrego popołudnia. Pozdrawiam, cześć.
2: Wzajemnie, do usłyszenia.

To jedna z nowych propozycji na naszej antenie. Lizzie McAlpine, The Light in the Painting. Płyta zatytułowana Angel ukaże się 18 września z tą właśnie piosenką. Za 11 minut czwarta, czyli Z, Haim, Bon Iver i Mabel jeszcze przed 16.

0: pijama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierwszego.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
3: Po reklamie.

0: Wschodzie, w Przemyślu, w Rzeszowie i w Zamościu jutro 38 stopni. W Katowicach i w Krakowie 37, w Tatrach 33, 32 stopnie w Warszawie. A najchłodniej, i to może być chłód jutro bardzo pożądany, w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, na Wybrzeżu Gdańskim. Jutro piękne słońce i 24 stopnie.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w GIZ.
0: Dwie po czwartej. Dzień dobry, Rafał Turowski do godziny 19. Na chillout was nastawiam, proponując Ray, Grandma Calls the Boy Bad News i Olivia Dean Let Alone the One You Love już teraz.
2: GIZ.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: Cilizate. Pogoda.
1: Wtorek upalny na południu, a szczególnie na południowym.

0: To tak, a propos upału, myślę, że Włosi mogą nam zazdrościć tych 38 stopni, które będą jutro w naszym kraju, ponieważ początek tygodnia to są wszelkie rekordy pobite na Półwyspie Apenińskim, czwarta fala ekstremalnych upałów. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy czerwony stopień w 25 z 27 miast kraju, co oznacza zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Upały sięgające 41 stopni panują od alpejskiej północy po dalekie południe kraju, szczególnie, jak czytam, uciążliwe są w Rzymie i we Florencji, która zawsze jest jednym z najcieplejszych miast. Na niektórych termometrach we Florencji, jak czytamy w La Repubblica, termometry pokazywały wczoraj 53 stopnie. To dużo. Fala upałów ma potrwać według prognoz co najmniej do 8 sierpnia.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

0: No to już sprzed kilku lat. Koprodukcja Bonobo i Joy-J'ego. From You, 23 minuty po czwartej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj jest National Watermelon Day, Światowy Dzień Arbuza, no więc to jest świetny pretekst, żeby konsumato. Kto wie, może bym Harry Stylesa, ale nie, przecież to nie o tym.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z Twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
6: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
5: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
6: Znam ten sposób. Kosztowny.
5: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
6: To dlatego taka koperta.
5: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
7: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletom. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie.

0: Wena i Leon Thomas, wspomnienie wakacji ubiegłorocznej, 23 minuty do godziny 5, podczas każdych wakacji prognoza pogody to jest news numer 1. No to pozwólcie, teraz rozszerzę, ponieważ mam najnowsze wieści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbliższe dni, i to jest dobra wiadomość, będą słoneczne, pogodne i upalne. No ta gorsza wiadomość jest taka, że to będzie prawdziwy upał, a nie jakiś taki 30-stopniowy. Noc z poniedziałku na wtorek ogólnie pogodna i ciepła. W centrum Polski w nocy mogą się pojawić opady deszczu i lokalnie burze. I te burze mogą być dziś w nocy gwałtowne. We wtorek gorąco i słonecznie. Dopiero po południu na zachodzie mogą wystąpić przelotny deszcz i burze. I może mocno wiać, 36 do 37 stopni jutro na południowym zachodzie. Noc z wtorku na środę. W tymże południowo-wschodnim rejonie kraju będzie pogodna, bez opadów i bardzo ciepła. Natomiast na północy i na zachodzie już się pojawi więcej chmur. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe są burze z silnym wiatrem oraz, uwaga, grad. Do tego na północy Polski mgły i zamglenia. Czyli jutro jeszcze żyjemy na patelni, a od środy powolutku sytuacja będzie się zmieniała. Dokładna prognoza na jutro o 17 za 21 minut.
1: Chill Zadzie, nastaw się na letni chill out.

0: goes first.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Wildfire Lekan. Na pytanie słuchaczki, czy będzie Pass Perfect? Oczywiście, że będzie. No ale to umówmy się, że po 18. Tymczasem do 5.12 minut zostało on i Sadi jeszcze przed 17.00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć

0: Sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.

0: Kimisi lezzet. Kimisi. Pogoda.
1: Wtorek będzie upalny na południowym wschodzie, 38 stopni w Rzeszowie i w Zamościu. 37 w Katowicach, w Krakowie, w Przemyślu, w Opolu, 35 stopni we Wrocławiu, Warszawa, Poznań, Gorzów Wielkopolski 32, a znośne letnie temperatury na północy kraju 24 stopnie w Gdańsku, 27 w Olsztynie i 28 w Suwałkach.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Trinidad.
2: Dwie po piątej, dzień dobry, Rafał Turowski do 19:00 na Chill Out Was nastawiam Kiss Me Maro i New London Boy Pet Shop Boys, ale zmiksowani przez Boya Harshera. To nasze plany.
1: Chill Out.
3: Nastaw się na letni Chill Out.

0: 10 po piątej, przenosimy się teraz w Tatry. Wcale nie mniej upalne, no ale podczas naszych wędrówek możemy na szlakach zobaczyć kozicę. No więc kozica tatrzańska, przypominam, jest zwierzęciem ściśle chronionym. Kozice żyją sobie w niewielkich stadach. Na czele kozic stoi zwykle doświadczona samica, licówka. Samce, capy żyją samotnie albo w grupach kawalerskich, dołączają do łań jesienią na czas godów, a wiosną przychodzą na świat koźlęta. No to tyle niezbędnej teorii, ponieważ, słuchajcie, zakończono liczenie kozic. Otóż kozic w Tatrach polskich, w całych Tatrach, czyli polskich i słowackich, jest 786. W tym roku przyszło na świat 95 młodych kozic. To jest w sumie o 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. Świadczy to o poprawie rozrodu, informuje Tatrzański Park Narodowy. Kozice liczone są w Tatrach dwukrotnie, wiosną i jesienią. Wiosenny monitoring służy określeniu liczby kozic i młodych, a jesienią liczona jest cała populacja. Mimo że dane podawane są co do jednej sztuki, to błąd jednak oszacowania może znacznie przekraczać 10%. To liczenie kozic w Tatrach odbywa się od 54 roku poprzedniego stulecia, od 57 wraz z tatrzańskim, słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jest jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie. To jest wszystko bardzo interesujące, słuchajcie. Natomiast ja mam taką nieznośną dosyć myśl, a może i znośną, no bo zupełnie naturalną. Tak się zastanawiam, ktoś, kto liczy te kozice w Tatrach, no bo jakoś to się robi, to czy on przy którejś z kolei zasypia, czy też działa to tylko na barany?
1: Chillz. Nastaw się na letni chillout.

0: Tyla That Girl, Tyla z Południowej Afryki, to jedna z nowych piosenek, propozycji na naszej playliście. 23 minuty po godzinie 5, nieustająco zachęcamy do odwiedzenia chillyz.pl. Na naszej stronie internetowej jest taka zakładka konkursy, no więc bardzo proszę sprawdzać, czy przypadkiem jakiś nowy konkurs się w tejże zakładce nie pojawił. Chillyz.pl. Polecam.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chillyz. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chillyz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: Do 6 zostało 21 minut. Przenosimy się teraz do Krakowa, gdzie już za chwilę, bo od 8 sierpnia przez ponad 2 tygodnie, krakowski rynek główny stanie się ponownie miejscem, w którym tradycja będzie żyła na oczach głównie turystów. Podobno mieszkańcy Krakowa unikają rynku Starego Miasta. Za moment informacja, która może zmienić wasze podejście. Szykuje się naprawdę bardzo wiele ponieważ ta edycja jest edycją jubileuszową 50. Więc co się będzie działo? Zespoły z całej Europy podczas letniego festiwalu muzyki i tańca, koncerty folkowe, etniczne, tradycyjne, dni słowacki, węgierski, pieniński, zagórzański, Dzień Ukrainy. Oprócz tego warsztaty i pokazy rzemiosła można będzie, nie wiem czy się nauczyć, ale przyjrzeć się, jak powstaje haft krakowski, koronka klockowa, garncarstwo, snycerstwo, malowanie na szkle, wyplatanie ze słomy czy wykonywanie ludowych pająków. Tej jubileuszowej edycji targów będą towarzyszyć także wydarzenia poświęcone ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, będą spotkania z twórcami. Ten program jest bardzo bogaty. No i uwaga, a propos krakowian, firma organizująca tegoroczne targi na rynku głównym gwarantuje krakowianom, posiadaczom ważnej karty, 50% zniżkę na jedzonko. No bardzo bym chciał mieć taką kartę.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

A to było wspomnienie wakacji ubiegłorocznych Nora Jones i John Legend. 13 minut do 6 zostało. Zoe, Magic Jordan i Natalia Schroeder jeszcze przed 18.

0: Reklama.
1: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
2: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket 4-warstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
4: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
3: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Lato w Chillizet.
1: Szósta się zbliża, dzień dobry, Rafał Turowski, do godziny 19 na Chill Out was nastawiam. Także utworami z dziewko starszymi Past Perfect. Dzisiaj 95 rok będziemy wspominali, to już za kilka minut.
0: Chillizet.
2: Nastaw się na letni Chill Out.

0: Just Perfect.
1: 1995 rok wspominamy dzisiaj, 36 lat temu. Warszawa po raz kolejny rozstała się z trolejbusami. No, wtedy jeździła tylko linia z Dworca Południowego do Piaseczna, no ale jeździła. Komu to przeszkadzało? Podczas trwającej wojny na Bałkanach miała miejsce właśnie wtedy, latem 95 roku, masakra ludności bałkańskiej w Srebrenicy. Premiera filmu Desperado miała wtedy miejsce, a 40. Festiwal Eurowizji w Dublinie wygrali Norwegowie z utworem zatytułowanym Nocturne Secret Garden. Zresztą bardzo piękny numer. Sięgnę po niego któregoś dnia. Reprezentantką naszego kraju była Justyna Steczkowska, która zaśpiewała piosenkę sama i ten utwór dzisiaj sobie przypomnimy. Tak patrzę na zestawienie. Chyba pamiętam ten festiwal, chyba oglądałem, ale nie pamiętałem tego, że Niemcy, artysta Stone and Stone, nie wiem nic więcej na temat wykonawcy, który wtedy reprezentował Niemcy, natomiast dokonali czegoś niezwykłego, mianowicie zdobyli jeden punkt. Nam poszło dużo lepiej, sama Justyny Steczkowskiej na miejscu 18 wówczas.

Sama Justyna Staczkowska, ta piosenka reprezentowała nasz kraj na 40 Eurowizji 36 lat temu. Nie, coś źle policzyłem. W 1995 roku. Wczoraj miałem spotkanie klasowe, wspominaliśmy lekcje matematyki, było bardzo zabawnie. 12 punktów dostaliśmy wtedy od Norwegii. Pole & Penn.

0: gdybym się uważnie wsłuchał w tekst, pomyślałbym, o proszę o mnie, o spikerze radiowym, no bo ja też muszę się zastanowić, co powiem w następnym zdaniu. Ha, ha, ha, bardzo śmieszne. 21 minut, a sam się uśmiałem z własnego żartu, zauważmy. 21 minut po godzinie 6, Victor Rave, czyli Z już za moment.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskont Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 7. Pozwolę sobie przypomnieć, że będziemy, no i ufam, że wy również, w Poznaniu już w weekend od 13 do 15 sierpnia. No bo tam Bittersweet, ponad 40 artystów przez 3 dni właściwie będą grać na 4 scenach. Będziemy stamtąd dla was emitować program dzięki falom radiowym oraz Dominice Kontarowicz i Kubie Lachowiczowi. Wśród artystów Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Major Lazer, Rita Ora. Jak wspomniałem, jest ich 40 ponad, więc zobaczcie tylko na naszą stronę internetową albo na stronę Bittersweeta. No i wśród gości, nie będę ukrywał, jestem miłośnikiem twórczości tego człowieka. Tego młodego człowieka, ale to protekcjonalne byłoby trochę. Widziałem Toma jakiś czas temu na Torwarze w Warszawie. No i on wystąpi dla poznaniaków i przyjezdnych. To już w piątek 14, a u nas teraz.
1: Tizet. Nastaw się na letni chillout.
0: W piosence Over.

Tu, czyli Z, w poniedziałkowe popołudnie za 11 minut siódma. O 20 Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam. To jest Arcade Fire, a ja się nazywam Rafał Turowski, było mi miło dzisiaj spędzić czas z wami. No i liczę na ponowne spotkanie także jutro o 15. Dobrego wieczoru.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout. To jest Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
5: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie na antenie radia Chili Z, no w ten dosyć ciepły warszawski dzień, jeżeli można się tak wyrazić. Rzeczywiście to jest Radio Chili Z, to jest audycja Królewicz. Ja nazywam się Maciej Kulewicz i dzisiaj będę towarzyszył wam do godziny 22, no z taką naprawdę bardzo uroczą i przemyślanie dobraną dawką muzyki różnorodnej, muzyki różnorakiej. Jest 3 sierpnia, tak tylko dodam, i właśnie jest prawie 5 minut po godzinie 20. Cały weekend spędziłem w takich, można powiedzieć, francuskich klimatach. Dyskutowałem publicznie i zastanawiałem się nad fenomenem muzyki francuskiej, to już od bardzo, bardzo dawna. No i tak wymieniałem różnych wykonawców, i tych klasycznych, i tych oficjalnych, i tych współczesnych, i tych z kręgu muzyki elektronicznej, i tych z kręgu tak zwanego French chanson, i tych z kręgu właśnie klasyki. I gdzieś doszedłem do wniosku, że to cudownie, bardzo takiego prostego wniosku, że to cudownie, że mimo hegemonii muzyki anglojęzycznej, jednak w Polsce i nie tylko w Polsce muzyka francuska cieszy się dużą popularnością. Wiadomo, te wszystkie klimaty współczesne, elektroniczne, można by wymieniać, Paul and Pan, Daft Punk, Weekend, wielu, wielu innych, The Last Weekend, przepraszam. No i pamiętacie może, że swego czasu, stosunkowo niedawno, była to wiosna, Ulewicz wręcz kompletnie zakręcił się na punkcie pewnej artystki, której wcześniej nie znał, którą poznał dogłębnie i której ostatnią płytę z dużą przyjemnością prezentował słuchaczkom i słuchaczom Radia Chili Z. I właśnie na fali tych wspomnień i na fali właśnie tego francuskiego weekendu, który spędziłem, właśnie chciałem przypomnieć nam tę przeuroczą płytę pani, która nazywa się Suzanne, a jej ostatnia płyta ma tytuł Millennium. No i właśnie na tej płycie znajdują się takie utwory jak Humanoide de Genet, no i ten utwór, który spowodował, że powoduje, że natychmiast, obojętnie co byśmy robili, zamieniamy się w gwiazdę współczesnego tańca dyskotekowego. No i właśnie bardzo proszę i wszystkim tego życzę. Santé, chin chin, champagne.

Digen, o, a nie Dijeny. No, no tak to wygląda, jak się nie zna języka francuskiego, ale umiem powiedzieć Millennium, czyli tytuł płyty, i umiem powiedzieć Suzanne, bo tak nazywa się ta artystka. No i czy obudziłem was trochę? No, bo domyślam się, że te temperatury niektórych mogą tak troszeczkę usypiać, tak trochę spowalniać. W związku z tym wziąłem sobie dzisiaj za honor dać wam trochę oczywiście muzyki gorącej, intensywnej, dynamicznej, ale takiej bardzo pozytywnej. No przepraszam was bardzo. Znaczy nie przepraszam, bo nie mam za co, ale no to tak się mówi. No ale no umówmy się, no ale weź, nie? Nie to chciałem powiedzieć. No ale ten refren, moi drodzy, szampań, santé, cin, szampań. Niby proste, niby wręcz można powiedzieć na granicy, ale działa. I to działa bardzo dobrze i działa fantastycznie. Uwielbiam takie właśnie utwory na granicy, takie elektrodisco. Nie ukrywam również, że teledysk, kiedy wokalistka Suzanne siedzi przy stole, no i popija ten trunek tytułowy, a naokoło niej również ten trunek plus winogrona, jedzą jej koleżanki, takie 4 czy 5, i w pewnym momencie wykonują symultanicznie różne ruchy choreograficzne. Działa, naprawdę działa i jest to bardzo atrakcyjne i urocze, i polecam wam ten utwór na, no nie wiem, rozruszanie imprezy, no może nie tyle nawet na rozruszanie, ale kiedy już ludzie powolutku wchodzą w ten taki vibe taneczny, to w tym momencie może to być właśnie taki punkt kulminacyjny, że nagle wszyscy śpiewają santé, santé, cin-cin, szampań. Wiadomo, co to jest cin-cin i wiadomo, co to jest santé. Niektórzy mówią na zdrowie, niektórzy mówią salut, niektórzy mówią salut. No i można by tak dyskutować. Millennium, Suzanne, z dużą przyjemnością wróciłem do tej płyty. Mam nadzieję, że wam się podoba. maciej.ulewicz@czylizet.pl. No i teraz to moje nowe odkrycie. No bo Suzanne już jest takim odkryciem wiosennym, a Alevia, czyli etiopsko-egipska Brytyjka, przepiękna kobieta, bardzo utalentowana artystka, bo nie dość, że śpiewa, komponuje i produkuje, to jeszcze rzeźbi i ilustruje, no i czasami chodzi na wybiegu, no ale no, jak znajdziecie sobie jakoś jedno jej zdjęcie, no to nie dziwimy się. No, niedawno wydała płytę, naprawdę bardzo niedawno wydała, wreszcie długo grający krążek o nazwie Zero, i utwór Zero już też pojawił się na antenie Radia Chili Z, ale nie pojawiła się piosenka Runner i nie pamiętam już, czy pojawiła się piosenka Night Drive, która zostanie tutaj wykonana z Dagmawit Ameha. No i jeszcze będzie Red Clay Love. Też tej piosenki nie było, ale to już nastąpi prawdopodobnie po bloku reklamowym. I to jest coś fantastycznego. Podobne, taneczne, intensywne, delikatnie elektroniczne klimaty, ale właśnie z tym ewidentnym korzeniem arabskim, egipskim i afrykańskim. Zapamiętajcie, Zero, Alevia.

0: rush. If you don't fight your love till the morning, morning, I'ma see you through. But the stars are calling for a midnight blue. Baby, look up to pull me in tighter when you ride the car like it's a big, big truck. Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

właśnie śpiewa Alleluja. Tak śpiewa Alleluja. I tak sobie właśnie myślę, że to jest tak troszeczkę między Nataszą Atlas, między nogą Eres, a także gdzieś tam hip-hop amerykański też gdzieś z daleka się kłania. No więc właśnie, get your freak on, prawda? I tak sobie w tej chwili również pomyślałem, że w obecnej sytuacji światowej, w jakiej się znajdujemy, na przykład gdyby noga Eres, która pochodzi z Izraela, gdyby właśnie Alleluja, która pochodzi z Egiptu i z Etiopii, i Keral Laos, która jest Andaluzyjką z Hiszpanii, gdyby one wszystkie w trójkę mogły razem grać koncert. Właśnie jakiś taki koncert jednoczący Europę wobec tych niesnasków i sytuacji na Bliskim Wschodzie i lekko dalekim. Wiadomo, że muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale muzyka łączy także ludzi bez względu na granice i bez względu na narodowość. Tak, dlatego apeluję też właśnie o takie koncerty, na których znajdują się artyści z różnych stron świata, nawet z tych krajów, które, no, nie mówiąc dyplomatycznie, nie dogadują się ze sobą, ale to tak naprawdę chodzi o coś przecież zupełnie innego. I w związku z tym chciałbym, abyśmy pozostali nadal w tym klimacie, aczkolwiek w następnym wejściu, kiedy słyszycie głos mojej skromnej osoby, opowiem wam o bardzo specyficznych urodzinach? Nie, to imieninach? No w każdym razie jakby to powiedzieć, no bo dzisiaj jest Dzień Arbuza. Dowiedziałem się właśnie, że dzisiaj jest Dzień Arbuza i z przyjemnością przedstawię wam kilka informacji związanych z tym no właśnie owocem czy warzywem, to też właśnie rozwiążemy tę sytuację, i parę zaskakujących faktów z okazji właśnie Dnia Arbuza, który jest jagodą, jak się okazuje, a niektórzy na przykład mają takie pytanie, skąd się biorą kleszcze w arbuzach, prawda? Ale mówimy o tych takich czarnych historyjkach. Zupełnie inna historia, rzeczywiście godzina 20:33, panowie z formacji Acid Arab i z rejonów, z których pochodzi ta muzyka, lubią bardzo arbuzy. Egipcjanie uwielbiają arbuzy. Podobno Tutenchamon miał w swoim grobowcu pestki arbuza, czyli dali mu na tą drogę w zaświaty. W każdym razie Acid Arab i ich najnowsza płyta znakomita. Posłuchajmy, to są w tej chwili najmodniejsze rytmy.

Tak, przedłużyliśmy sobie trochę sobotę, chociaż jest poniedziałek. To najnowsza płyta formacji Acide Arab, takiej francusko-algierskiej formacji, która właśnie gra, tak jak słyszeliście. To jest kolejna ich płyta, bodajże czwarta w dorobku. Słuchaliśmy utworów Atlas Shahed Meshayef, w którym to utworze śpiewała nasza znajoma Jasmin Hamdan, no a wcześniej El Galpi, Cheika Hadia. A tak przy okazji to dedukuję te trzy piosenki w dzisiejszym Królewiczu i całą płytę, która nazywa się Resonance, niejakiej pani Giorgi Meloni. 20:51 i 31 sekund. Obiecałem wam, że z okazji Dnia Arbuza, przy okazji bardzo proszę, złóżcie serdeczne życzenia wszystkim znajomym arbuzom, bo no, to jest ich dzień, mamy jeszcze 3 godziny na obchodzenie tego dnia. No więc dowiedziałem się, moi drodzy, po pierwsze, że jest Dzień Arbuza, po drugie, że jest to jagoda i to jest jagoda dyniowata, na szczęście dynia też jest dyniowata, podobnie jak ogórek i cukinia. Dowiedziałem się właśnie dzisiaj, że arbuz jest jadalny w 100%. Nawet skórka, którą niektórzy uważają, że wygląda jak niedojrzały tygrys, można ją kisić, marynować, dusić lub smażyć jak warzywo, stir fry. A ta biała część miąższu podobno zawiera masę cytruliny, która w organizmie przekształca się w argininę. No i podobno naukowcy udowodnili, że dzięki temu arbuz może działać jak Viagra. Tylko no, tutaj piszą autorzy tej informacji o arbuzie, tylko no, mniej się go mieści w kieszeniu. To, że pochodzi z Afryki, to wiemy, więc jakby idealnie złożyło się z muzyką. No i cóż jeszcze, dowiedziałem, arbuz podobno jest nieuprzejmy, bo kojarzycie pomidory? Myślę, że na pewno. Warzywa te znane są z tego, że są skarbnicą przeciwutleniaczy, bo zawierają pełno likopenu. A się okazuje, że arbuz ma likopenu 1,5 razy więcej niż pomidory. No więc tak, no i że arbuz wcale nie musi być różowy. Są arbuzy białe, pomarańczowe i przede wszystkim żółte. A i te żółte to mają więcej cukru, więc są słodsze. No i dzisiaj, 3 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Arbuza. W związku z tym ja życzę wszystkiego dobrego wszystkim arbuzom i bardzo proszę, żebyście wy również zrobili to samo. No a teraz Faithless ze swojej ostatniej płyty z zeszłego roku zatytułowanej Champion Sound. I ja przypominam tylko, że zespół Faithless niedługo wystąpi na festiwalu Bittersweet, któremu mamy przyjemność patronować. No i myślę, że na pewno te utwory zabrzmią. Bardzo proszę teraz Peace and Noise z Sully Break.

0: 3. Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

Tak, to był zespół Faithless, który już niedługo w Poznaniu zagra na festiwalu Bittersweet. To były trzy fragmenty ich najnowszego, ostatniego albumu z zeszłego roku, zatytułowanego Champion Sound. Ja będę wracał do tego albumu, bo on jest znakomity. I to był utwór Yes, I Want It Too z niejakim Antonym Szmierkiem. To takie Antony Szmierek, no... Nazwisko gdzieś poniekąd znajome. Wcześniejszy utwór otwierający tę godzinę Królewicza to piosenka Emmanuel, której śpiewał Emmanuel Dżal. No a wcześniej przecież kończąc pierwszą godzinę Królewicza słuchaliśmy utworu, który nazywał się Peace and Noise. I to była bardzo, bardzo dobra piosenka, zresztą ta płyta naprawdę jest niesamowita. Peace and Noise, Sully Breaks, taka poetka i wokalistka brytyjska, bardzo sobie ją polecam. I polecam tę płytę, bo no nie spodziewałem się, bo nie ukrywam, że na jakiś czas odłożyłem słuchanie zespołu Faithless, że to będzie takie dobre. Naprawdę płyta jest znakomita. Myślę, że te utwory na pewno zabrzmią na festiwalu Bittersweet, no ale myślę, że również nie obędzie się bez Insomnii, która obchodzi w tym roku 30 lat ten utwór, który poniekąd zmienił historię muzyki tanecznej, elektronicznej, absolutnie, no nie mówiąc o piosence God is a DJ. Godzina 21:11 i 45 sekund po niej i teraz w programie trochę Afro Jazzu, zespołu, który jest amerykańsko-afrykański, ale nazywa się po hiszpańsku Antibalas, czyli Bulletproof, czyli kuloodporny. Najnowszy album, dosłownie gorący, znakomity, nazywa się Hourglass i właśnie wybrałem na tę prezentację w tym momencie w Królewiczu dwa utwory, Low Life oraz właśnie tytułowy Hourglass. To jest ensemble wieloosobowy, skład się oczywiście na przestrzeni lat trochę zmienił od początku, tym bardziej, że zespół Antibala no, działa na rynku od dobrych kilku dekad i to jest niesamowite, że mają taki power i za każdym razem wydają nową, fantastyczną płytę. To jest gorąca premiera, to jest premiera dosłownie sprzed kilku tygodni i już specjalnie dla Was ją mam oczywiście w audycji Królewicz. Przypominam, 3 sierpnia, Międzynarodowy Dzień Arbuza, audycja Królewicz. Ja się nazywam Maciej Kulewicz, zespół Antibalas i dwa utwory z płyty Hourglass, Low Life i Hourglass. Mój adres maciej.ulewicz@lizet.pl. Ciekawy jestem, jak Wam się podoba, bo mnie bardzo.

jest niesamowite, że tak szybko to się skończyło. Zasłuchałem się w tę niesamowitą afro muzykę zespołu Antibala z dużego ansamblu, który od dobrych kilkunastu lat wydaje znakomite płyty. No i tu właśnie mieliśmy próbkę takiej sytuacji. To ich najnowszy album zatytułowany Hourglass. No właśnie, Hourglass, i tak zresztą nazywał się utwór, który wybrałem do dzisiejszej prezentacji, ale wcześniej był utwór Low Life. Płyta gorąca, płyta zupełnie nowa. No i cóż, teraz troszeczkę zmienimy klimat, ale zostaniemy przy kwestiach akustycznych. Trochę elektroniki było już na początku, w związku z tym dzisiaj, teraz w tej ostatniej prawie pół godzinie Królewicza trochę muzyki, z tego co tutaj widzę, trochę muzyki akustycznej, uroczej. I teraz przechodzimy z Afryki do Brazylii. No wiadomo, to lato, te Królewicze należą ewidentnie do muzyki brazylijskiej. Jakoś tak się złożyło, że w tym letnim sezonie dużo wam zaprezentowałem muzyki brazylijskiej, przeróżnej, prawda? Ale głównie tej takiej współczesnej, no bo i pojawił się zespół Osgarotin, pojawiła się Julia Mestre, pojawiła się formacja Bala de Sejo, pojawił się Lucas Santana, no można by tak mnożyć i mnożyć, i rzeczywiście słucha się tej muzyki znakomicie w tym, że letnim czasie. No i oczywiście przez ostatnie co najmniej kilka audycji minimum, no bo przecież to parę płyt już zostało przesłuchanych, pojawia się przeurocza Flavia Coelho. Ona kiedyś była na festiwalu Skrzyżowanie Kultur, no a ja postanowiłem jakby przybliżyć tę postać, tym bardziej, że no właśnie, myślę, że też zakończyć powinienem tym utworem dzisiejszego Królewicza. Przypominam wam, że sytuacja jest taka, że Never Let Me Down Again Flavia Coelho śpiewa singiel Depeche Mode na nowej płycie Nouvelle Vague, która ukaże się jesienią. No w każdym razie ja sięgnąłem teraz, bo dobrnęliśmy jakby do początku dyskografii Flavii Coelho. Piosenka nazywa się Bossa Muffin, a ewentualnie Bossa Muffin nazywa się pierwsza długogrająca płyta Flavii Coelho, i pochodzi z roku 2011. No i właśnie tutaj zaczęła śpiewać w tej chwili. Więc ja tylko powiem Pai de Santo, Amare Amar i de Paris, Ario.

0: czy Elizet?
1: No i właśnie nie byłbym sobą, żebym jednak nie zmienił troszeczkę. Rzeczywiście, Never Let Me Down Again, Flavia Coelho. Słuchaliśmy utworów z jej pierwszej płyty z 2011 roku. No a teraz posłuchamy absolutnie najnowszego utworu, czyli coveru formacji Depeche Mode, Never Let Me Down Again, z płyty Nouvelle Vague, która niedługo pojawi się na rynku.

Never Let Me Down Again. Flavia Coelho, śpiewająca piosenkę formacji Depeche Mode. Ta piosenka pojawi się na płycie Nouvelle Vague, francuskiego zespołu Nouvelle Vague, który od wielu, wielu lat gra covery w formie takich akustycznych, delikatnych ballad, bossanów, samp i przearanżowuje te piosenki głównie znanych zespołów rockowych, punkowych, także zespołów ska, nowofalowych i new romantic, głównie z lat 80., ale nie tylko. Oczywiście, i zrobił dużą karierę. I teraz jesień to będą tylko piosenki zespołu Depeche Mode. Już zresztą dwa razy pamiętam People Are People z ostatniej płyty i to był bardzo udany cover. Bardzo jestem ciekawy tej płyty. Oczywiście, jak tylko ją będę miał, a będę ją, myślę, miał, kiedy nadejdzie jej czas jesienią, to z wielką przyjemnością będę ją wam prezentował w audycji Królewicz. I cóż, patrzę, że już został mi tylko kwadrans, a tu jeszcze wykonawców trochę, to znaczy dwie siostry i jedna moja ulubiona artystka. W związku z tym może będę się streszczał. O tej płycie mówiłem, o artystkach mówiłem. Powiem tylko tyle, że to nowa płyta sióstr eBay, dwóch cudownych bliźniaczek, które śpiewają niezwykłą, powiedziałbym, lekko uduchowioną muzykę z elementami afrykańskimi, karaibskimi. Jest tam też dużo Brazylii, jest tam dużo soulu. Jest taka pięknie zaaranżowana wokalna polifonia. Najnowsza płyta nazywa się Offering i teraz chciałbym wam zaprezentować kilka utworów. One są stosunkowo krótkie, w związku z tym dlatego pojawią się aż cztery. O locun la tendresse du mot, The Process, i I Know You Loved Me. Bardzo proszę, to najnowsza płyta sióstr eBay. eBay w języku Ruba znaczy bliźniaczki.

Przepiękną niespodziankę sprawiły nam siostry eBay, Lisa Kainde Diaz i Naomi Diaz, tą płytą Offering, która jest po prostu zjawiskowa. Więcej o niej, o dziewczynach opowiem oczywiście w kolejnych Królewiczach. Ta płyta miała swoją premierę 26 czerwca, więc już ją mamy tutaj i możemy ją grać. Dziewczyny śpiewają po angielsku, po francusku, po hiszpańsku i w języku Yoruba. No ale ja niestety muszę żegnać się z wami. Muszę kończyć tę dzisiejszą, według mnie, udaną audycję. Nieskromnie powiem, ale słuchało mi się tej muzyki fantastycznie i po prostu te 2 godziny minęły po prostu w sekundę. No i tak jak język francuski pojawiał się dzisiaj parokrotnie, pojawił się on na początku jako Suzanne i formacja Leclerc, no i też zabrzmi na koniec. Ale połączy ten język francuski praktycznie te wszystkie elementy, których dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać, czyli będą harmonie arabskie, będzie język francuski, będzie elektronika, no i czyli wszystko jasne. Moi drodzy, moje drogie, dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. Słyszymy się oczywiście już w najbliższy czwartek i obiecuję, że będzie pięknie. Liczę na wasze maile, uwagi i refleksji związane chociażby z dzisiejszą audycją. No a kończę moją ulubioną, Natasza Atlas, Mon Ami, La Rose. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chillizet. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

This is a hard thing to say.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.